0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll mówi o przebaczeniu.
4: Kiedy ty i ja przyszliśmy pod krzyż jako niezbawieni, zagubieni ludzie, kiedy otrzymaliśmy zbawienie, kiedy znaleźliśmy się w objęciu kochających ramion Jezusa i zaufaliśmy Mu i tylko Jemu, On oczyścił nasze życie. On nigdy nie zawstydza nas z powodu życia, jakie kiedyś prowadziliśmy. On nie daje nam okresu próbnego, zanim na dobre porzucimy nasze poprzednie życie. On nas oczyścił.
3: Aby właściwie zajmować się ważnymi sprawami, trzeba poświęcić im wiele czasu. Pomyślmy o utrzymaniu przyjaźni czy pielęgnowaniu związku. Potrzebny jest czas, aby się nim nacieszyć. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll kontynuuje rozważania poświęcone 5 rozdziałowi listu do Efezjan. Ten fragment pisma niektórym sprawia dziś nie lada kłopot. Apostoł Paweł pozostawił w nim napomnienia dla mężów i żon. Pielęgnowanie więzi małżeńskich wymaga ogromnego wysiłku, poświęcenia i zastosowania się do biblijnych wskazówek, które zostały zapisane 2000 lat temu. Na początek kilka zdań wstępu.
4: Omawiamy teraz list do Efezjan i doszliśmy do bardzo ważnego fragmentu, na który czekały wszystkie żony. Szczególnie dotyczy to wersetów od 25 do 33. Chcę, abyśmy pochylili nasze głowy i spędzili kilka chwil w ciszy. Każdy z nas przyniósł dzisiaj ze sobą swoje potrzeby. Chcę cię zachęcić, abyś teraz połączył się ze wszystkimi we wspólnej modlitwie. Pragnę, aby dzisiaj była to nasza wspólna modlitwa. Dla ciebie jest to doskonała okazja, abyś pozbył się całego ciężaru, jaki dźwigasz, a który cię przytłacza. Jest to możliwość, abyśmy również modlili się za innych, którzy przychodzą nam na myśl. Być może przechodzą przez jakąś trudną do zniesienia sytuację. Być może znaleźli się w niebezpiecznym miejscu, a może okoliczności są dla nich bardzo bolesne. Albo może ty sam znajdujesz się w takiej sytuacji. Módlmy się. Nasz Ojcze, odnajdujemy dziś ukojenie, wiedząc, że Ty jesteś przy nas i że możemy z Tobą rozmawiać tak, jakbyś siedział tuż obok. Bo rzeczywiście, nawet jeśli nie potrafimy Cię zobaczyć, przez wiarę wiemy, że jesteś przy nas. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Ojcze, Ty dajesz nam uwolnienie i ukojenie. Bez Ciebie bylibyśmy tacy samotni. Noce dłużyłyby się w nieskończoność, nie bylibyśmy w stanie znieść presji, pod jaką żyjemy. Rezultaty byłyby nie do przewidzenia, jeśli naszą podróż odbywalibyśmy bez Ciebie. Całe szczęście tak nie jest. Prosimy Cię, byś ogarnął każdy aspekt tego, kim jesteśmy. Nasz temperament, naszą osobowość, nasze dary, nasze pragnienia, nasze ambicje, nasze marzenia, nasze niepowodzenia, nasze nadzieje, nasze smutki, nasze rozczarowania. Wszystko, co składa się na nasze życie. Weź w swoje ręce wszystko, co mamy, wszystkich, których kochamy. Obejmij nas w miejscu, w którym jesteśmy i przyciągnij nas do siebie. Prosimy Cię o pomoc dla wszystkich znajdujących się w sytuacji, która ich przerasta. Pomóż im to naprawić lub zmienić. Uwolnij nasze myśli od zmartwień, ponieważ tak jak chwasty, które zaczynają rosnąć w pięknym ogrodzie, aż w końcu zagłuszają kwiaty, tak różne rzeczy chcą nas dziś przytłoczyć i pozbawić nawet otwartości na usłyszenie tego, co jest dla nas ważne. I kiedy Ci to wszystko powierzamy, Panie, prosimy, abyś wziął nasze srebro i nasze złoto, ani odrobiny nie chcemy zatrzymać dla siebie. Wszystko, co posiadamy, jest Twoje. Wszystko należy do Ciebie, nawet to, co nazywamy naszymi oszczędnościami i inwestycjami, i wszystko, co wykluło się w naszym gnieździe. Wszystko, co kultura, w jakiej żyjemy, nazywa naszą własnością. Wszystko należy do Ciebie. I jest też dla nas zaszczytem, że możemy teraz ofiarować coś na Twoje dzieło, dzięki czemu świat, który już dawno zagubił swą drogę, będzie miał szansę ją odnaleźć. Gdy składamy dziś naszą ofiarę, daj nam poczucie świeżości, nowego kierunku oraz radość. Panie, weź nasze życie i poświęć je dla Ciebie. Modlimy się w imię Jezusa, naszego Zbawiciela i łaskawego Boga. Amen.
3: A teraz pochylmy się już nad tekstem 5 rozdziału listu do Efezjan. Przed nami kolejna część wykładu Chucka Swindolla, Najtrudniejsze relacje. Czyta Zygmunt Karel.
4: John Stott w swoim komentarzu do listu do Efezjan pisze następujące słowa, a ja w pełni się z nimi zgadzam. Gdy przywództwo męża jest odbiciem panowania Chrystusa, wtedy uległość żony wobec ochrony i opieki jego miłości, która nie przynosi uszczerbku jej kobiecości, pozytywnie ubogaci ich związek. Kobieta kochana tak, jak powinna być kochana przez swojego męża, kobieta, która znajduje się pod właściwym przywództwem męża uzdolnionego do tego przez ducha, będzie w pełni odczuwać bogactwo swojego życia w małżeństwie. Główną nicią dla kobiety jest szacunek dla swojego męża, który możemy zobaczyć w wersecie 33. Główną nicią dla męża jest miłość do swojej żony. Co ciekawe, w całym tym fragmencie nie ma nakazu, by żona kochała męża. Wspaniale, jeśli tak jest, lecz nie ma takiego polecenia. Jest natomiast polecenie, że my mamy kochać nasze żony. To jest nakaz w formie czasownika. Nakaz wychodzący prosto spod pióra Pawła. I zanim wyschnie atrament w słowie mężowie, w wersecie 25 pojawia się słowo kochać. Mężowie, miłujcie. Mężowie, szukajcie największego dobra swojej żony. Szukajcie jej największego dobra. I jak już powiedziałem, jest to nakaz, polecenie, imperatyw. A teraz mały quiz, by sprawdzić, czy słuchasz uważnie. Apostoł Paweł posługuje się dwoma obrazami, by opisać i zilustrować miłość. Oba rozpoczynają się od słowa jak. Werset 25. Kochaj ją, jak i Chrystus umiłował Kościół. To pierwsze porównanie. Niżej, w wersecie 28, znajduje się drugie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Zakreśliłem oba te słówka jak w mojej Biblii. Jak i Chrystus umiłował Kościół w wersecie 25. Jak mężczyzna troszczy się i kocha swoje ciało w wersecie 28. Przyjrzyj się uważnie obu tym porównaniom. Przeanalizujmy ten wzór. Zobaczmy, jak wygląda gobelin małżeństwa. Najpierw werset 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Chciałbym podać Ci teraz cztery słowa. Poświęcenie, uświęcenie, przebaczenie, oddanie czci. Skąd wziąłem te cztery pojęcia? W wersetach od 25 do 27 wszystkie one albo się pojawiają, albo są w domyśle. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tu mamy poświęcenie. Poświęcenie. Kiedy moja miłość jest jak miłość Chrystusa do Kościoła, poświęcam wszystko dla swojej żony. Chrześcijaństwo mówi o tym, co należy poświęcić. Złóżcie ciała swoje jako ofiarę żywą. Czy nie o tym jest mowa w pierwszym wersecie 12 rozdziału Listu do Rzymian? Złóżcie ciała swoje jako ofiarę żywą. Tyle, że w naszym fragmencie nie chodzi o Chrystusa, lecz że to my mamy oddać samych siebie dla dobra naszych żon. Mężowie, pytanie, jakie warto sobie w tym momencie zadać, brzmi: czy kocham moją żonę na tyle, by za nią umrzeć? Jeśli mam kochać żonę tak, jak Chrystus kochał Kościół, muszę być gotowy oddać za nią samego siebie. Przepraszam, że w tym momencie przerwę, ale chcę zwrócić na coś twoją uwagę. To, o czym mówię, to bardzo poważna sprawa. Mówię o tym bardzo otwarcie. To nie zabawa. Nie chodzi o to, co ja chcę ci powiedzieć lub co ty chciałbyś usłyszeć. To jest Boży wzorzec. To są Jego nici wplecione w Jego plan dla małżeństwa. A wszystko zaczyna się od poświęcenia. Jeśli twoja miłość nie opiera się na poświęceniu, twoja żona będzie o tym wiedzieć i twoja miłość nie będzie mieć wpływu na wasze małżeństwo, bo ty jesteś egoistą. Nie chcesz się dla niej poświęcić. Ona może o tym zaświadczyć i wie, że coś jest źle, może nie wie tylko dokładnie co. Wasz związek jest po prostu związkiem, w którym nie ma poświęcenia. To nie będzie działać, to się nie sprawdzi. Po drugie, uświęcenie, werset 26. Aby go uświęcić. Co oznaczają te słowa? Uświęcić coś znaczy wyodrębnić to, aby służyło swemu pierwotnemu celowi. Zapamiętaj to. Gdy coś zostaje uświęcone, nie jest to określenie religijne. Posiada religijne konotacje, lecz nie jest terminem religijnym. Na przykład, gdy przyszedłeś tutaj, uświęciłeś krzesło, na którym usiadłeś. Wypełniłeś jego pierwotne przeznaczenie. Zostało zrobione nie po to, aby je nosić, nie po to, by je włożyć do samochodu, nie po to, by na nim malować. Pierwotnie zrobiono je, by na nim siadać. Gdy ty na nim usiadłeś, wybrałeś je, by spełniło swój pierwotny cel. Gdy dziś włożyłem ten krawat, wybrałem go i wyodrębniłem, ponieważ został wyprodukowany, aby go nosić, a nie po to, aby wisiał w szafie. Kiedy dzisiaj zaraz po przebudzeniu założyłem okulary, aby wiedzieć, gdzie się znajduję, uświęciłem je. Użyłem ich zgodnie z przeznaczeniem i mogłem wyraźnie wszystko zobaczyć i mogłem nawet czytać. Gdy wsiadłeś dziś do swojego samochodu, by przyjechać na spotkanie, włożyłeś klucz do stacyjki i kiedy zacząłeś jechać, uświęciłeś swój samochód. Spełnił on swoje zadanie, dla którego został zbudowany. A teraz, co te krzesła, krawaty, okulary i samochody mają wspólnego z małżeństwem? Sprawiasz, że twoja żona wypełnia swoje przeznaczenie. Wspólnie zgadzacie się, co nim jest. Pomagasz jej jako żonie wypełnić swe zadanie. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, wróć do wzoru. Spójrz do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, tam, gdzie po raz pierwszy jest mowa o małżeństwie. Stworzył je Pan. Zwróćmy się zatem o odpowiedź do samego Stwórcy. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 18. Bardzo lubię ten werset. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Pierwszym określeniem, jakie opisuje cel dla żony, jest pomaganie. Towarzyszy ona i pomaga w spełnianiu relacji z mężem. Często nauczając na ten temat mówię, że Pan dał mężczyźnie melodię, natomiast do kobiety należy harmonia. Inaczej mówiąc, ty śpiewasz obligato. Jeśli znasz się na muzyce, wiesz, o czym mówię. To ty nadajesz live motyw waszemu związkowi, a twoja żona nadaje mu koloryt, harmonię i piękno. W przeciwnym razie linia melodyczna brzmi dość prosto i prymitywnie. Mężczyzna prowadzi melodię, lecz kobieta jest odpowiednią dla niego pomocą. Doskonale do niego pasuje. Bóg przeznaczył ją, aby uczyniła wasz związek pełnym. To jest jej zadanie. Ale czy dałeś jej taką możliwość? W zeszłym tygodniu czytałem o pewnym małżeństwie, które wypełniało jakieś dokumenty w urzędzie. Mąż siedział obok żony, a ona wypełniała kolejne rubryki. Kiedy doszła do pytania o zawód, wpisała: gospodyni domowa. Mąż zmarszczył czoło, czule obejmując ją ramieniem i powiedział: – Kochanie, nie jesteś gospodynią domową, jesteś moją gospodynią, moją żoną. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mężowie zapytają: – O co? Natomiast każda żona odpowie: wiem dokładnie, o co chodzi. Po prostu nadajemy na innych falach. W tej historii kobieta poczuła spełnienie, gdy mąż otoczył ją ramieniem, przysunął się bliżej i powiedział z czułością: nie jesteś żoną domu, jesteś moją żoną. Bez ciebie nie potrafiłbym być tym, kim jestem. Bez ciebie nie wiedziałbym, czym jest życie. Ty jesteś moją żoną. Stwierdzenie to świadczy o ogromnym zadowoleniu i poczuciu spełnienia. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Tak kończy się werset 26. Kiedy czytam o oczyszczeniu, myślę o przebaczeniu. Stąd zdecydowałem się wybrać to właśnie słowo. Pan mówi nam w odniesieniu do Kościoła, że On nas oczyścił. Czy to nie wspaniałe? Kiedy ty i ja przyszliśmy pod krzyż jako niezbawieni, zagubieni ludzie, kiedy otrzymaliśmy zbawienie, kiedy znaleźliśmy się w objęciu kochających ramion Jezusa, który powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Kiedy przyszliśmy do Niego przez wiarę i zaufaliśmy Mu i tylko Jemu, On oczyścił nasze życie. Nigdy nie powie nam: a teraz odwróć się i popatrz, jaki byłeś nieczysty. Przyjrzyj się, ile brudu miałeś na sobie. To wszystko zostało oczyszczone. To wszystko zostało przebaczone. On nigdy nie zawstydza nas z powodu życia, jakie kiedyś prowadziliśmy. On nie daje nam okresu próbnego, zanim na dobre porzucimy nasze poprzednie życie. Kiedy przychodzimy pod krzyż, następuje natychmiastowe oczyszczenie i nasze życie staje się czystą kartką. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. On nas oczyścił. Lecz co to ma wspólnego z małżeństwem? Bardzo wiele. Jedną z nici, której musisz użyć jako mąż, aby cały gobelin przedstawiał to, co ma przedstawiać, jest przebaczenie, ciągłe przebaczanie. Pierwszy list Jana, 1:7 mówi: i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Używa nawet tego samego słowa: oczyszcza nas, wciąż nas oczyszcza. Czy to nie wspaniała myśl? Ciągłe oczyszczanie. Każdego dnia polegam na Nim, jeśli chodzi o oczyszczanie. Przychodzę do Niego i mówię: Panie, nie przemyślałem tego, co powiedziałem. Powiedziałem coś, czego nie powinienem był mówić. I nie powiedziałem tego we właściwy sposób. I nie powiedziałem tego z właściwych pobudek. Proszę Cię, byś mnie oczyścił z grzechu, który właśnie popełniłem. Moje myśli też nie są czyste i kiedy tak jest, z nimi również muszę się uporać i powiedzieć: Panie, proszę, byś oczyścił moje myśli. Proszę, byś przebaczył mi, że moje myśli pełne były chciwości, pożądania lub gniewu. Proszę Cię o oczyszczenie. Żona potrzebuje przebaczenia, nie jest doskonała. Przecież wybrała ciebie, a to mówi coś o jej umiejętności dokonywania wyborów. I będą chwile, gdy odkryjesz, że ona robi coś, kierując się niewłaściwą motywacją. Będzie uparta, będzie się niewłaściwie zachowywać i będzie mówić rzeczy, których po czasie będzie żałowała. Twoją rolą jest jej przebaczać. Przebaczyć, zanim nawet poprosi o przebaczenie. Powiesz: człowieku, to się robi coraz trudniejsze. Cóż, to jest częścią Bożego wzoru. Dlatego to On wybiera nici. Właściwy ich dobór sprawia, że wszystko działa. Prawdopodobnie słuchają mnie dziś mężowie, którzy rzucili kotwicę. Rzucili kotwicę i trzymają się kurczowo czegoś, co kiedyś zrobiły ich żony, a czego nie powinny były zrobić. I nie są w stanie ruszyć dalej. Wciągnij kotwicę. Powiedz swojej żonie, że jej przebaczasz. Jeśli to konieczne, zapewnij ją o tym. Pan oczyszcza nas kąpielą wodną przez słowo. Co wy na to, drodzy mężowie? Czy twoją relację z twoją dawną narzeczoną cechuje przebaczenie? Czwarte wymienione przeze mnie określenie to oddać cześć. Werset 27. Aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały. To jest wspaniały obraz. Czy byłeś kiedyś na jakiejś uroczystości ślubnej? Najlepiej ma ksiądz udzielający ślubu, bo ma pełny widok na wszystko. Gdy ja udzielam ślubu, obserwuję stojącego pana młodego, totalnie zdenerwowanego i czekającego, kiedy wreszcie się to wszystko skończy. A potem widzę pannę młodą, jak przygotowuje się do wejścia do sali. Następnie spoglądam na jej ojca, który stara się skupić, by nie zapomnieć tego jednego zdania, które ma wypowiedzieć. Widzę to wszystko. I wtedy rozlega się muzyka i panna młoda zaczyna swój przemarsz przez salę. Jest to jeden z najcudowniejszych momentów, jakie możesz obserwować jako sługa Ewangelii. W jednej chwili pan młody kieruje na nią całą swoją uwagę. Panna młoda ubrana jest w suknię, której wyborowi poświęciła tyle czasu i uwagi, jak żadnej innej w swoim życiu. I oto jest, w całej swej chwale, a tu czeka on, gotowy ślubować jej przed wszystkimi zgromadzonymi świadkami. To jest wspaniałe. Za każdym razem daje się ponieść tej romantycznej chwili. To jest niesamowite. Najbardziej niezwykłe rzeczy dzieją się na ślubach. Wszystkie te emocje i stojący tam ojciec, który stara się zapamiętać, co ma powiedzieć. Słyszałem, jak na moje pytanie, kto oddaje dziś tę kobietę, ojcowie odpowiadali: moja stara i ja. A potem próbowali zająć miejsce obok swojej starej. Aż w końcu następuje ten wielki moment, kiedy oboje państwo młodzi wchodzą na podwyższenie, stają tam w jasnym świetle skierowanych na nich reflektorów oraz zapalonych świec. I wtedy wypowiadają najwspanialsze słowa, jakie przyjdzie im wymówić w życiu. Słowa przysięgi małżeńskiej. To jest niezapomniana chwila, gdy ona stoi tam w całej swej chwale. To jest oddawanie czci, to jak oddawanie honorów. Ja to tak nazywam. Nieczęsto używamy tego słowa poza kontekstem wojskowym. Oddawanie honoru naszym żonom. Przyznanie im miejsca w naszych sercach jako obiektom naszej czci, tym, którym oddajemy honory.
5: Najtrudniejsze relacje, wykład drugi. Tak brzmi tytuł dzisiejszych rozważań doktora Chucka Swindolla, których słuchają Państwo w audycji Pełnia Życia. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Oto jej adres: www.ifl-polska.pl. Można tam znaleźć materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu fragmentów pisma omawianych w naszych audycjach, pełną ofertę wykładów Chucka Swindolla dostępnych po polsku. Można też w czasie najbardziej dogodnym wysłuchać bieżącej audycji i pobrać ją w formacie MP3. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również cykl wykładów Stając się ludźmi łaski po zakończeniu emisji radiowej będzie dostępny na płytach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami lub od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem dostępna jest również pomoc duszpasterska. Polecam także kontakt mailowy. Podaję adres: kontakt@ifl-polska.pl. Chuck Swindoll mówił o najtrudniejszych relacjach. Dokończenie drugiego wykładu pod tym właśnie tytułem już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.